скажи каждому.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę

0: gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
1: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Dzisiejsza Ewangelia nie jest długa, ale bardzo przemawiająca. Pochodźmy dzisiaj z pytaniem, kiedy ostatni raz wziąłem do ręki Pismo Święte? Kiedy poprzez to Pismo Święte stałem się bardziej szczęśliwym, czyli właśnie błogosławionym? Zachęcam z całego serca do tego, żeby wziąć dzisiaj Pismo Święte, poszukać właśnie w Piśmie Świętym swojej historii, uczynić się poprzez lekturę Pisma Świętego szczęśliwym, błogosławionym. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to proponuję otworzyć Księgę Psalmów. W tych 150 psalmach jesteśmy w stanie się wszyscy odnaleźć. Jesteśmy w stanie odnaleźć swoją historię życia i zobaczyć, że Pan Bóg jest w stanie działać w naszym życiu. Jest w stanie uczynić nas szczęśliwymi, błogosławionymi. Weźmy jednak najpierw to słowo i go posłuchajmy. Szczęśliwi, którzy słuchają słowa, a jeszcze bardziej przestrzegają go.

0: wieki wieków.
1: 10 października 1794 roku po bitwie pod Maciejowicami ciężko ranny Tadeusz Kościuszko trafił do rosyjskiej niewoli. Tego dnia w roku 1913 prezydent USA Woodrow Wilson zakończył budowę kanału panamskiego, a dziś w Mantui w Lombardii w Bazylice Świętego Andrzeja odbędzie się beatyfikacja matki Ignacji Sacchi, założycielki zgromadzenia sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa. Była kobietą dynamiczną, odznaczała się konkretnymi działaniami i niestrudzoną pracowitością. Nie czekała biernie na rozwiązania, ale tworzyła własne, mówił o niej miejscowy proboszcz. 10 października 1899 roku w Krakowie zmarła Maria Angela Truszkowska, która jako młoda dziewczyna chora na gruźlicę wyjechała na leczenie do Szwajcarii. Po powrocie do Warszawy pod duchowym kierunkiem ojca Honorata Koźmińskiego założyła zgromadzenie sióstr Felicjanek, które zajmowały się ubogimi dziećmi. Siostry prowadziły więc zakłady dla sierot, bezdomnych kobiet i dziewcząt oraz schroniska dla dzieci ze wsi. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zamieniły ochronki na polowe szpitale i właśnie to sprawiło, że carskie władze skasowały zgromadzenie. Maria Angela przeniosła się do Krakowa i tam założyła kolejny dom pomocy ubogim. Mimo słabego zdrowia doczekała na kilka miesięcy przed śmiercią zatwierdzenia zgromadzenia przez papieża Leona XIII, a beatyfikował ją święty Jan Paweł II w roku 1993.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

Sobotni poranek zaczynamy nieco później niż w tygodniu, dlatego mam nadzieję, że wszyscy wyspani, mimo że ósma, niektórzy chcieliby dłużej, ale wstajemy. Po co marnować weekend? Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

0: Chłopcy z Placu Broni będą chłopcy i dziewczęta będą też. Za chwilę wymienię wszystkie nazwiska. Przyjąłem taką zasadę kiedyś, że czytam jak leci to, co w Wikipedii znajdę. 10 października, imieniny miesiąca, ale nie tylko, bo świętują też Adalryk, Alderyk, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Franciszek, Gereon, German, Jan, Kalistrat, Kasjusz, jeszcze trochę, Leon, Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rusty, Grustyka, Samuel, trzy jeszcze zostały, Tomił, Tomiła i Twardostoj, wszystkiego najlepszego od Radia Plus. W sobotę świętujcie, nieco krótsza lista będzie za chwilę tych, którzy urodzili się 10 października.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
8: taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Po reklamie. And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

Miałem mówić o urodzonych teraz, ale przesunę to na następne wejście, ponieważ tak przy okazji Michaela Jacksona przypomniał mi się, jest taki kosowski artysta, Luz Palokaj się nazywa, jeżeli dobrze przeczytałem to imię i nazwisko, który przy pomocy sztucznej inteligencji tworzy niesamowite filmy portretujące rozmaite kraje, w których był albo nie był, na pewno za sprawą AI w tych krajach się znalazł. On tam steczką w garniaku idzie, a dookoła dzieją się niestworzone rzeczy, a może właśnie stworzone, takie, które kojarzą się najbardziej z tym krajem, tym razem wziął na tapetę Polskę. A w tle Michael Jackson, to w każdym filmiku jest tak, warto to zobaczyć w internecie, naprawdę. I wspomnienia, i charakterystyka naszego kraju jest w 100%

0: No to czas na urodziny, bo zapowiadałem, że będziemy składać życzenia. Trzy nazwiska dzisiaj na mojej kartce z kalendarza. No takiej kartce elektronicznej, bo w komputerze sobie napisałem. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, członek zespołu Pod Budą Andrzej Sikorowski dzisiaj świętuje urodziny. Szkocki wokalista i gitarzysta, członek zespołu m.in. Ultravox, Major, a także aktorka Danuta Stenka. To są osoby te najbardziej znane, które dzisiaj mają swoje urodziny i świętują, mam nadzieję, albo będą świętować, bo to chyba wieczorem, a fajnie, że sobota, prawda? Wszystkiego najlepszego. Za nami Lighthouse Family, przed nami Classics Nouveau. Gramy przeboje z nutą nostalgii od samego rana.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie.

0: zbliża się godzina 9:00. Pukanie słyszę Knocking on Heaven's Door. Za chwilę do naszego studia zapuka osoba, która przedstawi najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami po 9:00. Ciąg dalszy przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich 15-letni zabójca z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, rannych zostało kilkanaście osób. Dolina Lutyni, nowym rezerwatem przyrody. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do wina, najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
1: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
0: Przypomnijmy, 15-latek w podstawówce podwyżkowym ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Przypomnijmy, do tragedii doszło podwyżkowym. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
3: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
2: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
4: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
2: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
5: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
0: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
5: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. I jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
0: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na 100-lecie lasów państwowych. O tym Julia Omachel.
7: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
0: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
8: Krótka zapowiedź, ale długa piosenka. Madonna w Radiu Plus i Like a Prayer. Tomek Waloszczyk, zapraszam na sobotnie przedpołudnie z przebojami z nutą nostalgii.

0: Co ty tutaj robisz na antenie Radia Plus? Elektryczne gitary, różne rzeczy robicie, które wam się kojarzą z jesienią. To nasza zabawa. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Dobre strony, bo książki rozdajemy między innymi, ale też wspaniałe kubki z Bolesławca. Takie stylizowane, robione ręcznie, limitowana seria. A wy piszecie do nas i najbardziej to takie szuranie w liściach się kojarzy wszystkim. Jakieś zbieranie kasztanów też. Kocyk, książka, herbata. Ale były osoby, które pisały, że się przygotowują do zimy. Na przykład zmieniają opony, sprzątają tam różne rzeczy, żeby na zimę było wszystko posprzątane. Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie radioplus.pl, a od poniedziałku znów będziemy nagradzać i będziemy do was dzwonić.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czyta lektor AI.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Kino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: with a smile on your face.
1: No i mamy jesień, już taką jesienną trochę, to babie lato minęło, nadszedł czas ochłodzenia, trochę popada, trochę powieje, chmur przybędzie na niebie, to tym bardziej warto słuchać takich piosenek jak ta, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, chociaż Bobby wypowiadał się w wywiadach, że nie za bardzo przepada za nią, ponieważ tylko z nią jest kojarzony, on mnóstwo wspaniałych rzeczy wokalnych zrobił w swoim życiu i cały czas robi, ale my kochamy tę piosenkę, jedna z

0: Backstreet Boys, I Want It That Way w Radio Plus. A co robią chłopaki z zespołu? Ano, grają czasami, koncertują. Jeszcze czytam w internecie, że najbliższe wydarzenia są w Las Vegas. Raz, że trzeba by tam dotrzeć, to trochę kosztuje, ale dwa, jakie kosmiczne ceny biletów. 1600, 2,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na nasze. No ale też taki termin świąteczno-noworoczny, więc pewnie to jakieś wyjątkowe spotkania, wyjątkowe koncerty, wyjątkowe tour. A my mamy za darmo na antenie Radia Plus, to już za nami, przed nami w stronę słońca zmierzamy. 2 plus 1 i Pet Shop Boys to za chwilę.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W każdą sobotę ruszaj na Soboto Branie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie Soboto Branie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

0: Dokładnie tego dnia, czyli 10 października, ale w 1988 roku ukazała się trzecia studyjna płyta Pet Shop Boys zatytułowana Introspective. Właśnie z tej płyty pochodzi kawałek Domino Dancing, który usłyszeliśmy. To tyle, jeśli chodzi o aktualności. Nie, aktualności dopiero przed nami. 10 się zbliża za chwilę. Wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Michał Kołodziejczak zawieszony, miał znęcać się nad kobietami i nakłaniać do zażywania narkotyków. Większa kontrola w szkołach, działania służb po atakach nożowników. Syreny w Małopolsce, do 12 potrwa trening systemu alarmowania. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Michał Kołodziejczak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem Agrouni oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależnia swoje kolejne decyzje. W materiale kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Sam polityk w rozmowie z kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. Na szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
4: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
3: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
5: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
3: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
1: W całym kraju skontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała tenisistka.
6: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. To jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
1: Mówi Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
6: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
1: Szpital czeka teraz na konkurs NFZ-u, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.
7: Od Tiny Turner zaczynamy kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii, bo już minęła 10:00. No i dodamy sobie trochę tej energii porannej. Trudno, żeby nie podładować sobie trochę akumulatorów przy tej artystce właśnie. A później będzie kulinarnie. Powiem tylko tak na razie. Pora na pora. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Ileż to się żartów sławnych właśnie w mojej głowie rodzi, zapowiadając kolejną pozycję, bo już za kilka minut Agnieszka Morawska o smakach, sobotnich smakach opowie, a będzie dzisiaj o porze. No i można powiedzieć, że sałatka jest spora, czyli duża taka całkiem, duża porcja. Można opowiedzieć o porze roku, jaką właśnie mamy, ale najbardziej zdziwiło mnie to, że Agnieszka napisała mi, że to trochę niedoceniane warzywo. Tymczasem już starożytni Rzymianie się na nim poznali. Jak niedoceniane? Ja uwielbiam pora akurat. No to pora za kilka minut, ale do tego czasu jeszcze trochę pogramy. Chris Norman i Suzy Quattro, a później Eddie Grant na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
21: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Surowy jest ostry i zdecydowany, ale gdy tylko dostanie trochę ciepła, łagodnieje i staje się mniej szorstki w obyciu. Potraktowany ogniem, masłem lub oliwą, staje się tak słodziutki, że można się rozpłynąć. Pora na pora. Choć sezon na niego trwa niemal cały rok, to nie znalazł on zaszczytnego miejsca w kuchni polskiej. Zazwyczaj jest mało znaczącym składnikiem zupy. Czasami pojawia się jako dodatek do obiadu w postaci surówki z marchewką, jabłkiem, majonezem lub w nieco innej kombinacji. Mimo że por był obecny w Polsce już w średniowieczu, to próżno szukać przepisów z jego wykorzystaniem w pierwszych książkach kucharskich. Ta biblijna roślina pochodzi ze wschodnich terenów Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Była uprawiana przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Hipokrates zalecał jedzenie porów jako lekarstwa na krwawiący nos. W zdrowotnych właściwościach warzywa nadzieję pokładał także Neron. Rzymski cesarz miał pożerać ogromne ilości porów z oliwą, wierząc, że to wzmocni jego głos. Ponoć zyskał nawet przydomek porofag, ale pory były ważne nie tylko pod względem zdrowotnym, lecz także kulinarnym. Najsłynniejszy smakosz starożytnego Rzymu, Apicjusz, któremu przypisuje się autorstwo książki kucharskiej o sztuce kulinarnej, choć przepisy pochodzą z kilku wieków, ale wracając do smakosza owianego złą sławą za wystawne uczty kulinarne i do pora, to we wspomnianej książce pojawia się on ponad 80 razy. Niektóre przepisy są mocno egzotyczne, jak na przykład bulion z porami do flaminga, ale wiele z nich spokojnie możemy wykorzystać. Kurczak z porem z kuchni Apicjusza? Proszę, podziel kurczaka na części, oddziel mięso od kości. Podsmaż kawałki kurczaka razem z porami, fenkułem oraz solą i zalej bulionem lub wodą. Gdy zmięknie, dodaj pieprz oraz nasiona selera. Zagęść ryżem, dodaj bulion, odrobinę wina, dobrze wymieszaj, podawaj z dodatkami. Przejdźmy jednak do wieków późniejszych i jeszcze na chwilę zanurzmy się w pozakulinarnych ciekawostkach. Por jest symbolem Walii. I według legendy przed walką z Anglosasami święty Dawid polecił Walijczykom noszenie pora w czapkach, tak żeby mogli odróżnić się od najeźdźców, co zaowocowało wygraną bitwą. Ponadto w tych czasach por był

0: W Bretanii popularny jest dorsz zapiekany z porami i ziemniakami. W Paryżu zupa, którą znajdziecie pod nazwą Parisien. Skład: pory i ziemniaki, bo to rustykalna, chłopska polewka, którą zaanektowali później mieszczanie, wzbogacając o masło i śmietanę. I w tej wersji pojawiła się w książkach kucharskich z XIX wieku. Przepis banalny. Białą część pora z odrobiną zielonej siekamy i dusimy na maśle, uważając, żeby się nie zrumienił. Dusimy pod przykryciem około 10-15 minut, zalewamy wodą, doprawiamy solą i pieprzem, zagotowujemy. Następnie dodajemy mączyste ziemniaki pokrojone w kostkę. Gotujemy aż zmiękną i dodajemy słodką śmietankę. I gotowe. A jeśli taką zupę przygotowywaliby mieszkańcy Vichy, na koniec wszystko by zmiksowali na gładki krem. Pory pod różną postacią pojawiają się w kuchni niemal każdego kraju. Oprócz wspomnianych już na początku zup i surówek, możemy przygotować danie z kuchni kujawskiej. Pory duszone z jabłkami z przepisu Hanny Szymanderskiej. Pokrojone w plastry pory dusimy na maśle, skrapiamy białym winem i dusimy jeszcze 15 minut. W międzyczasie na grubej tarce ścieramy jabłka, skrapiamy sokiem z cytryny, dorzucamy do porów. Do całości dodajemy także miód. Doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem. Dokładnie mieszamy i dusimy jeszcze kilkanaście minut. Podajemy z jajkiem i ryżem lub jako dodatek do mięs. I mogłabym tak jeszcze o tym porze, ale nie wiem, czy wytrzymacie. Dlatego jeśli chcecie więcej inspiracji, czekam na maile. Amorawska@radio-plus.pl.
1: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Alicja Majewska, jeszcze się tam żagiel bieli. Jak mówimy o tej wspaniałej artystce, to no, jest jeden chyba z trzech największych jej hitów, Być kobietą, i oczywiście Odkryjemy miłość nieznaną w parze tradycyjnie z Włodzimierzem Korczem, który akompaniuje przy fortepianie, i ze zdumieniem przeczytałem, że ostatnio obchodzili jubileusz 50 lat wspólnej drogi artystycznej, a słuchając ich w ogóle tego nie widać, nie słychać. Cały czas ta sama energia, cały czas wspaniały duet na scenie. I nie tylko na scenie. Alicja Majewska za nami, przed nami Chesney Hawkes, The One and Only. Przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie w Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Czyta lektor AI.

0: Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: A chałupy to już nie nudyściły, zimno się zrobiło, ale wiatr zawiał, to chyba surferzy bardziej się cieszą, ci, którzy używają kitesurferzy, różnych tam rzeczy, których napędza wiatr. Ciekawe, czy jeszcze teraz jest sezon. W każdym razie, no, zmieniła nam się pogoda i zmienia się też godzina, za chwilę 11 w Radio Plus. Zapraszam na wiadomość.
1: Radio Plus, Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni. Służby i szkoły reagują na ostatnie ataki na Mazowszu. Podwyższono procedury bezpieczeństwa. Pikniki, warsztaty i wystawy. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem polskiego autokaru w Turcji w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli, kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
2: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital, jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi, więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
1: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły 2 osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkoły. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
3: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
4: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
3: Próbuję otworzyć, no nie da się.
4: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, Renatą Szustakiewicz, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do 2 ataków na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nożownicy zaatakowali kilka osób. Jedna z nich, 37-letnia woźna, nie przeżyła. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przed Urzędem Miasta. Domagali się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod drogę w dzielnicy Małe Żywczańskie.
5: To jest krzywda dla mieszkańców.
6: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
7: To bez sens, ponieważ droga już jest.
8: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
9: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
1: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pikniki, warsztaty, wystawy, ale też wspólna modlitwa. Jutro centralne obchody 26 Dnia Papieskiego. Głównym celem jest propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II i zbiórka funduszy na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.
10: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Drodzy Państwo, włączmy się w to wspólne świętowanie. Gorąco zapraszam do tego, żeby w ten Dzień Papieski pomyśleć o świętym Janie Pawle II, pomyśleć o Fundacji Dzieł Nowego Tysiąclecia, spotkać naszych stypendystów, rozpoznacie ich Państwo po żółtych chustach. Mam nadzieję, do zobaczenia na ulicach polskich miast.
1: Mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczegółowy program wydarzeń na stronie fundacji.
11: Robbie Williams rozpoczyna kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Towarzyszymy Wam od samego rana. Jeżeli ktoś dołączył teraz, bo na przykład się obudził o 11:00, to zapraszam. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Tak trochę nieśmiało wspominamy o tym, że będziemy przestawiać zegarki, tak napędzamy to, a to jest naturalne. Co roku dwa razy, tym razem o godzinę do tyłu, co oznacza, że będziemy dłużej spać. No i chciałem pogratulować redakcji pewnego serwisu na i internetowego, popularnego dosyć, więc o tyle jestem zdziwiony. Oto proszę posłuchać, jaki tytuł dzisiaj wyskoczył mi w internecie na ich stronie. Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026, żeby nie było wątpliwości, w noc z 10 października na 11 października. No i dalej mamy myślnik, czy już w ten weekend przestawimy zegarki, więc trzeba przeczytać dalej, żeby dowiedzieć się, że nie w ten weekend, że dopiero za 2 tygodnie, ale tytuł jest, że teraz z 10 na 11. Dobra, na razie nie przestawiamy zegarków, jeszcze 2 tygodnie, ale jeżeli ktoś chce pospać godzinę dłużej, to od czego jest weekend? Właśnie od tego. Belinda Harley za nami, a przed nami za chwilę Roxette.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Po reklamie.

moja ulubiona rozrywka, gdy prowadzę program, czyli sklejanie dwóch tytułów piosenek. Za nami Neil Sedaka, przed nami Bad Boys Blue i proszę bardzo, O Carol, You're My Woman. Gdyby ktoś się zdziwił, że to o kobiecie jest piosenka, to jedna i druga. Carol w tym wypadku to Karolina, nie żaden Carol. Po prostu zdrobnienie imienia angielskiego. Carolino, och Carolino, tak powinniśmy to tłumaczyć. No to słuchamy zresztą dużo miłosnych piosenek, bo już za chwilę Baim, Dwa Serca i Dwa Smutki. Słuchacie Przebojów z notą nostalgii w Radiu Plus, ale nie smućcie się. Jesień jest, dlatego trzeba nastrajać się pozytywnie.

0: A skoro już o jesieni mówimy, bo kilka minut temu nawiązywałem do tej wspaniałej pory roku, przekonujemy, że jest wspaniała i szukamy dobrych stron. Nawet jeżeli czasami widzimy te niefajne, czyli zimno wieje, plucha i tak dalej, ciemno się szybko robi, no to są też dobre strony jesieni, o których nam piszecie na stronie radioplus.pl, a do wygrania lektury książki, no bo warto wieczorami sobie poczytać książki, zamiast te seriale w kółko oglądać. Mamy dużo ciekawych propozycji, a także niesamowity kubek z Bolesławca, ręcznie robiony, limitowana seria z napisem Radio Plus. Nie jest duży ten napis, ale wiadomo, że kubek od nas, natomiast typowy wzór z Bolesławca na nim jest dookoła. Szczegóły na stronie radioplus.pl. Bawimy się, gramy i szukamy dobrych stron jesieni.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: Abba, Take a Chance on Me, za mną przynajmniej też dyżur dzisiejszy. Za chwilę Kasia Gozimor pojawi się w studiu, już ją widzę tam za szybą, a ja, Tomek Waloszczyk, mówię do usłyszenia i życzę miłej soboty.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Atak Rosji na bloki mieszkalne w Zaporożu. Trwa akcja ratunkowa. Dodatkowe patrole i narada z dyrektorami. Reakcja na ataki nożowników w szkołach. Kolumny pojazdów wojskowych. Manewry terytorialsów na Lubelszczyźnie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia. Moja mama zginęła, mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przebiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma. Tam jest gruzowisko.
2: Я не бачив ні жіночок, нічого там все вибито.
1: Rosja atakowała też zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem, a to w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie niemal 5000 ton rosyjskiego oleju napędowego. Ma być dostarczany w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła. Dodatkowe patrole w kolejnych dniach i narada z dyrektorami szkół. Służby zapowiadają dalsze działania i zapewniają, że cały czas są w gotowości. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Najpierw w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, a później 15-latek zaatakował pod Wyszkowem 3 osoby. Jedna zginęła. Reagują też władze innych województw. W Bydgoszczy wojewoda spotkał się z kuratorem oświaty i komendantem policji. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Prawie 800 policjantów przez cały piątek sprawdzało ponad 1000 placówek w regionie. Policja odnotowała 64 interwencje. Większość zgłoszeń się nie potwierdziła. W kilkunastu przypadkach funkcjonariusze prowadzili czynności z nieletnimi. Sprawy dotyczyły gruźb czy posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
4: Materiały przekazujemy do sądów, które będą podejmować decyzje.
3: Mówi Jakub Gorczyński, szef kujawsko-pomorskiej policji. W najbliższych dniach policjanci również mają pojawiać się przy szkołach. W poniedziałek ma odbyć się narada ze wszystkimi dyrektorami.
5: Przypomnieć o tym, że istnieją procedury bezpieczeństwa, które trzeba przeanalizować, odnowić.
3: Zaznacza Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. W piątek co drugi uczeń w regionie nie poszedł do szkoły.
1: Wojewoda zakłada, że poniedziałkowe lekcje odbędą się normalnie. W akcji setki żołnierza na drogach kolumny pojazdów wojskowych. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów dęblińskiego i zamojskiego, mówi oficer pracowa 2 lubelskiej brygady kapitan Marta Gaborek.
6: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
1: Ćwiczenia potrwają do jutra. Wojsko apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
7: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Galeria będzie mieścić się na terenie Horten Areny, a otwarcie w czerwcu 2027.
8: Witam w samo południe. Kasia Kozimor i zapraszam do godziny 15 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Charles and Teddy, Natalia Kukulska, to Arch Company, Susanna.

0: Rdowe Lamoury na antenie Radia Plus rozgrzewa nas w ten troszeczkę chłodniejszy czas. Przyszło oczekiwane załamanie pogody. Nieco więcej chmur, nieco więcej deszczu, nieco więcej wiatru. Jesień wypisz, wymaluj. No właśnie, a my cały czas szukamy dobrych stron jesieni, bo takie są oczywiście i nawet ta pogoda zdaje się nam sprzyjać, bo można zanurzyć się we wspaniałej lekturze i napić gorącej herbaty z kubka z logo Radia Plus. Ta akcja trwa. Wciąż możecie wysyłać zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz, do czego zachęcam.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Sandra in the Heat of the Night na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie 10 października. Za chwilę Irena Santor, już nie ma dzikich plaż, Harold Faltermeyer, Axel F. Może plaż dzikich nie ma, ale są plaże puste. O tej porze roku zupełnie spokojnie można się pospacerować, słuchając mew skrzeczących gdzieś nad głowami, a może klimat już zupełnie inny i szum morza w całej okazałości. Na pewno Bałtyk poza sezonem również wygląda imponująco. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.

0: Irena Santor już nie ma dzikich blaszy, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, czas i życie przemija czasami, a ja przypominam, że mamy tydzień pisania listów, no i w związku z tym może warto napisać, usiąść i napisać list do przyszłych pokoleń na przykład, do dzieci, do wnuków, do tych, których być może jeszcze na świecie nie ma, ale pewnie się pojawią i takie przesłanie może warto im gdzieś tam zostawić. Tak sobie pomyślałam, w końcu w sobotę mamy dużo wolnego czasu, można przysiąść i popłynąć, to też są dobre strony jesieni, których cały czas szukamy na naszej antenie. Beatles za chwilę, Yesterday, będzie też Rembrandt's Just the Way It Is, Baby.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Za 3 minuty będzie godzina 13 i zaprosimy wtedy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, a potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Decyzje sądu w sprawie nożowników z Mazowsza. 19-latek tymczasowo aresztowany. Ceny paliw mogą pójść w górę, to w przyszłym tygodniu. Schroniska dla zwierząt przygotowują się do zimy. Proszą o karmę i plandeki. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
1: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu: nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
1: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat: dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
4: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
1: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl. A wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
4: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
1: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. Zaraz po wprowadzeniu obniżki sięgały miejscami ponad złotówki 40 groszy. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97, a diesla 8 zł i 6 groszy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina do Listówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
5: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
1: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny do Listówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki.
6: To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę, a teraz Leonard Cohen i Alleluja w Radiu Plus. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 15.00.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę to popołudniowe nasze spotkanie pojawi się u nas Rod Stewart, When I Need You. Oj, pięknie będzie jesiennie, jak najbardziej do takich spadających liści, kropelek deszczu. Pięknie ta piosenka będzie się dopasowywać. A potem jeszcze Taylor Dane i Tell It To My Heart.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

Lead to My Heart, Taylor Dane na antenie Radia Plus wśród przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę pojawi się Manam, krakowski Spleen, będzie Sissy Cash, Strangers by Night, a teraz Polanka i Diana. I tak miksują się piosenki jesienne z zupełnie innymi klimatami na naszej antenie i bardzo dobrze. Sobota, popołudnie, sobotnie z Radiem Plus, ale warto też wybrać się gdzieś na weekend, na przykład, a właśnie, jest takie miejsce, które obchodzi 450-lecie swojego istnienia, to jest kopalnia świętego Jana w Krobicy, to wszystko na Dolnym Śląsku, piękne tereny, myślę, że czasem przez niektórych niedocenione, ale kto pojedzie tam chociaż raz w te cudowne miejsce, ten na pewno połknie bakcyla, Dolny Śląsk wielki, więc jest co zwiedzać. Zapraszamy Was do tego, Agnieszka Morawska przygotowała specjalne wyjściówki na ten specjalny jubileusz, więc do posłuchania i do wygrania na antenie Radia Plus warto być z nami. To za chwilę, Manam, teraz Polanka.

0: Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie. To była Sissy Catchy, Strangers by Night. A już do występu na naszej antenie szykuje się Richard Marx. Na pewno pamiętacie piosenkę Right Here Waiting. Pięknie będzie pasowała do dzisiejszego sobotniego popołudnia.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanych targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,9.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Za chwilę, za 3 minuty na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Miał znęcać się nad kobietami. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Są utrudnienia na krajowej 90-trójce. Działania służb na granicy polsko-niemieckiej skontrolowali już 1 200 000 osób. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polityczna burza i lawina komentarzy po doniesieniach o Michale Kołodziejczaku. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej oskarżyły go m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Relacje kobiet opublikował Kanał Zero. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak na te ustalenia reagują politycy?
2: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Roman Giertych, także poseł KO, odnosząc się do nagrań opublikowanych przez Kanał Zero, pisze wprost: jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
1: Michał Kołodziejczak został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Władze KO oczekują weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na krajowej 90-trójce. Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy zostały ranne. To po zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Kamińsk.
3: Gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, w pojazdach zakleszczone były dwie osoby. Następnie oczywiście strażacy wykonali do nich dostęp i wydobyli te osoby.
1: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań. Kontrole zostały przedłużone o kolejne 6 miesięcy, do 30 marca przyszłego roku.
4: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieży pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
1: O czym informował Sebastian Górny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki.
5: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
1: Mówi Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem. Dlatego na muralu można zobaczyć m.in. herb miasta.
6: Minęła godzina 14, to były wiadomości na antenie Radia Plus. Kolejne już za godzinę. A teraz czas na przeboje z nutą nostalgii. W sobotnie popołudnie Kasia Kozimor, witam i zapraszam. Janet za chwilę, Phil Collins, a to już Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Lombard, szklana pogoda na antenie Radia Plus. Szyby niebieskie od telewizorów. Mam nadzieję, że uszy pełne przebojów z nutą nostalgii bardziej w tym kierunku proszę podążać. Chociaż wieczorem dobry film obejrzeć, to jest kolejna dobra strona jesieni, których tak szukamy wytrawnie na antenie Radia Plus. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Napiszcie, podzielcie się swoimi ulubionymi czynnościami jesiennymi. A za chwilę w Radio Plus Getting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
1: Jesień, czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

Minaj, czyli Sleeping Satellite w Radio Plus. To nie jest czas na oglądanie gwiazd, bo niebo zasnute chmurami, ale trochę się działo, między innymi zorza polarna, gdzieś tam wypatrywana przed weekendem w różnych okolicach, w okolicach godziny 7 rano, także każdy mógł przy odrobinie szczęścia gdzieś tam coś wypatrzeć przez chmury przedzierającego się. No dobrze, gwiazdy zawsze piękne, zwłaszcza zimą, roziskrzone czasem śnieżne pokrywy pod nogami, na niebie duży wóz, mały wóz i co tam jeszcze dusza wypatrzy. A za chwilę na antenie Radia Plus Maryla Rodowicz. Gwiazd u nas też nie brakuje. Będzie Chris de Burgh i Gloria Gaynor już teraz.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Maryna Radowicz, rozmowa przez ocean na naszej antenie. Bardzo nostalgicznie to zabrzmiało, ale za chwilę będzie coś bardziej dla ciała. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, a potem Abba i Honey, Honey. No i właśnie, gotując na przykład obiad sobotni, będzie można sobie tam po tych kafelkach trochę w lewo, trochę w prawo, trochę ruchu zażyć. Za chwilę na antenie Radio Plus kolejna dawka wspaniałej muzyki.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 15. Ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Życzę udanego weekendu z przebojami z nutą nostalgii. Do usłyszenia.
1: Radio Plus, Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Atak nożowniczki w szkole w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-latek. Rośnie liczba chorych na grypę. Jest apel lekarzy. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak nożowniczki w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty. Wtedy doszło do ataku.
2: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
1: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
2: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
1: Jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Służby monitorują też internet.
3: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach. Po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
1: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
4: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
1: Pociągiem podróżowało 70 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Sezon infekcyjny nabiera tempa. Rośnie liczba chorych na grypę. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
6: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
5: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z sanepidu w Bydgoszczy.
7: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
5: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przechodni, a dorośli mogą to zrobić też w aptece.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Mazury, gdzie powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie i Piszu.
8: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
1: Mówi marszałek warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych.
9: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 16 do 4 przyboje z nutą nostalgii w sam raz na sobotnie popołudnie. Za parę minut będzie Queen, będzie Robin Gibb, a zaczynamy od piosenki Flames of Love, to oczywiście Fancy. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Robin Gibb i piosenka Juliet. Gibb oczywiście z tych Gibbów, czyli braci Gibb, którzy tworzyli zespół Bee Gees. No ale to on w sumie się wybił, zrobił także solową karierę. Choć do popularności samych przebojów Bee Gees, no to tej piosence jednak trochę brakowało. Za chwilę na naszej antenie kobieta o wyjątkowym głosie zaśpiewa Tanita Tikaram. No i pojawią się też pierwsze wasze SMS-y z pozdrowieniami. Numer do mnie 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotę. No i dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się w Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

W Radiu Plus gramy wam przyboje z nutą nostalgii. To jest Madonna i piosenka Material Girl. 691-141-141. Ja nawet nie wiem, czy ja muszę powtarzać ten numer, bo naprawdę sporo SMS-ów przychodzi. Pozdrawiam moją córkę Martynę, która dziś urządza parapetówkę w nowym mieszkaniu. Córuś, oby nic się nie stłukło poza lodem do napojów. Mama Ewa przysłała takiego SMS-a. Wspaniała mama. Martyno, dobrej zabawy życzę i przypominam, że po 20:00 prywatka na antenie Radia Plus, więc muzykę od Marka Sierockiego będziecie mieli. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Basię, która dziś po raz pierwszy prowadziła warsztaty dla dużej grupy. Basiu, poszło ci świetnie. Pozdrawiam Ania. No to gratuluję, Baśka, nowego doświadczenia. Czekam na kolejne SMS-y. Teraz Sting, a później formacja Nieżywych Schabów.

0: Pozdrawiam serdecznie z chłodnej Norwegii. Słucham was przez internet. Jesteście takim kawałkiem Polski w moim domu. Maria przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję, pięknie. Słuchajcie, nas można słuchać wszędzie. Wystarczy wejść na radioplus.pl i w najdalszym zakątku świata, o ile macie internet, możecie słuchać przebojów z nutą nostalgii. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nas za granicami. Teraz krótka przerwa, a za moment Rysa na szkle i Urszula, a później będzie Roy Orbison.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.

0: 3 minuty zostały do godziny 16. O 4 serwis informacyjny, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a później już wracamy do przebojów, bo jesteś ty. Od tej piosenki Krzysztofa Krawczyka rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dwudziestojednolatka zaatakowała nożem w szkole w Warszawie. Trzy osoby zostały ranne. Prezent dla Putina. Zełenski komentuje umowę Waszyngton-Moskwa dotyczącą paliwa. Pikniki, warsztaty i kiermasze. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala. To po ataku nożem w jednej ze szkół policyjnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o okolicznościach tego incydentu?
2: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
3: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
2: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
1: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś, także w okolicach szkoły, ale już w Olsztynie, doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Jeden z nich trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Rosja dziękuje za zniesione przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzję Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj, w porannych godzinach, Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw. Została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro centralne obchody 26. Dnia Papieskiego są organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąca. Jak mówią stypendyści fundacji, to najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji ich marzeń.
5: Chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
6: Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą w nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać.
5: To jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
1: W całym kraju diecezje, parafie i wspólnoty zorganizują pikniki, warsztaty i kiermasze.
7: To były wiadomości w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. A teraz już królować będą piosenki. A propos króla, to Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King, już za parę minut na naszej antenie. A zaczynamy od piosenki Bo jesteś ty, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: On the Beach i Chris Ria w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wybrać się na plażę to jest taki sobie pomysł, szczególnie, że wczoraj, zdaje się, na Bałtyku taki sztorm był i to konkretny do tego stopnia, że nawet promy ze Szwecji do Polski przestały kursować. Jaka dzisiaj pogoda? A sobie zerknę na mapę i za parę minut wam powiem, co tam dzisiaj w pogodzie piszczy. Lionel Richie, Say You, Say Me. Za chwilę, a później będzie Albano i Romina Power.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolny.

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Gorzów.

Albano i Romina Power na antenie Radia Plus. Sempre, sempre. Obiecałem zerknąć na prognozę pogody i jeżeli chodzi o jutro, to moi drodzy, nie będzie źle. Na pewno dużo chłodniej niż było, bo w tym tygodniu to mieliśmy temperatury nawet tak powyżej 22-23 stopni. No dzisiaj maksymalnie jest 15, może 16, ale w większości miejsc w Polsce około 12-13 stopni. Są chmury, są opady deszczu, ale są także miejsca, gdzie przejaśnienia, więc zerknijcie, jak tam u was za oknem, jeżeli macie ochotę wybrać się na spacer. Dni, których nie znamy, Marka Grechuty teraz, a później Melanie Farmer.

0: Boystown Gang na antenie Radia Plus. Dostałem SMS-a. Co z moim SMS-em? I słuchajcie, trzy znaki zapytania. Więc odszukałem ten numer, który wysłał. I już, przepraszam, poprawiam się. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która dziś pomaga córce wybrać suknię ślubną. Dziewczyny cierpliwości, aby ta właściwa znalazła się szybciej niż po setnej przymiarce. Kasia mnie pogoniła, więc jej SMS-a przeczytałem. Na pewno jeszcze kolejne pojawią się tego popołudnia, więc cierpliwości, słuchajcie nas po 17:00, na pewno jeszcze pozdrowienia będą. Za chwilę Perfekt i Niepokonani, a później duet Eurythmics.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Gorzów.

0: Za 3 minuty godzina 17. Po piątej kolejne piosenki. Zaczniemy od utworu, który można sobie pośpiewać, bo ma bardzo prosty refren. Life is Life to będzie formacja Opus. Już za parę minut zostańcie z nami.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.

przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Na początku Opus, Life is Life. Ta publiczność, którą tutaj słychać, ona nie została dołożona w studio. Ta piosenka została nagrana na koncercie. Co ciekawe, ona została zaśpiewana dwa razy, bo przy pierwszym wykonaniu skończyła się taśma w magnetofonie, który nagrywał ten utwór, więc zespół zaśpiewał go jeszcze raz, no i publiczność tutaj już znając piosenkę naprawdę dała czadu. Posłuchajcie sami. Opus, Life is Life.

0: To jest Abba i piosenka Knowing Me, Knowing You w Radiu Plus. Obiecałem, że trochę nad koniec z SMS-ami, więc lecimy. Pozdrawiam mojego sąsiada Wojtka, który od rana zbiera liście pod domem. Wojtek, przy tym wietrze to walka bez końca. Krzysiek przysłał takiego SMS-a. A no, rzeczywiście, no, trudno te liście zbierać, jak wieje wiatr. Może z drugiej strony tak powieje, że nie trzeba będzie ich zbierać, tylko gdzieś tam, wiecie, pod ścianą od razu gotowe do zapakowania. Wszystkiego dobrego dla mojego syna Dawida, który dziś po raz pierwszy samodzielnie pojechał samochodem po zdaniu prawo jazdy. Tata Robert. Tata nic nie napisał, czy się denerwuje, czy nie, więc liczę na to, że nie. Za chwilę u nas Mariah Carey, a później Lubega, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o nas, smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.

Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy, która dzisiaj świętuje swoje kolejne 18 urodziny. Mamusiu, jesteś najlepsza na świecie. Dobrej zabawy. Karolina przysłała takiego SMS-a. Przyłączam się oczywiście do tych życzeń i zachęcam do tego, żeby wieczorem bawić się z nami, bo po godzinie 20 będzie prywatka i Marek Sierocki będzie grał taneczne przeboje, takie jak choćby Mambo Number 5. Lubegi. Teraz piosenka nie do tańca, ale z pewnością do posłuchania, a nawet powiedziałbym zasłuchania się, bo to wyjątkowy utwór. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła w Radiu Plus.

0: Mówiłem o tym wieczorze z Markiem Sierockim, mówiłem o tym, że będzie okazja się pobawić. No i proszę, wybrałem dla was jeszcze taką piosenkę, która może rozgrzać was przed wieczorem. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Uściski dla mojej babci Janiny, która ma dzisiaj 89. urodziny. Babciu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i wielu chwil radości, wnuczka Ola. Pani Janino, kłaniamy się nisko. Piękny wiek, wszystkiego najlepszego. Za chwilę Dire Straits i Brothers in Arms.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
13: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 18, po 6 w Radio Plus kolejne piosenki na sobotni, no w sumie już wieczór powoli. You're my heart, you're my soul. Ten kawałek z pewnością was rozgrzeje i zachęci do tego, żeby wieczorem być z nami, bo to takie klimaty, które będą królować po 20 w prywatce Marka Środkiego. No ale wcześniej ode mnie You're my heart, you're my soul już za parę minut.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Po reklamie.

Przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będzie m.in. Budka Suflera, Bal Wszystkich Świętych, pojawią się Pet Shop Boys, Always On My Mind, będzie Mango Jerry, a zaczynamy od piosenki duetu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: bal wszystkich świętych na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Te taneczne będą po godzinie 20:00 i to będzie bal, nie wiem czy wszystkich świętych, ale z pewnością tych, którzy mają ochotę na zabawę i tych, którzy może jakiś sobie wieczór taneczny zaplanowali. Pozdrawiam mojego brata Kamila, który ma dzisiaj 18 urodziny. Brachu wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu. Tomek przysłał takiego SMS-a. Myślę, że na 18 raczej Radia Plus nie będzie, chociaż mogę się mylić. Zapraszam, zachęcam. Można sobie dzieciaki zrobić taką 18 retro z przebojami od Marka Sierockiego po 20:00 prywatka. Za chwilę Jennifer Rush, a później Simon Garfunkel, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Jesień to idealny czas na nowe nasadzenia. Wybierz drzewa i krzewy owocowe i stwórz swój własny ogród pełen kolorów i smaków. Potrzebujesz porady? Nasz ekspert pomoże Ci dobrać rośliny odpowiednie do Twojego ogrodu. A na jesienny klimat w domu i biurze? Domowe kwiaty jako dodatek. Piękno, które zostaje z Tobą na dłużej. Odwiedź Centrum Ogrodnicze Żelazny i przygotuj swój ogród na nowy sezon. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Wybierz rośliny, które odmienią Twój ogród.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.

Mrs. Robinson i Simon & Garfunkel na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Mamy weekend, jest sobota, jutro niedziela, będzie można sobie popołudnie spędzić z Markiem Sierockim i braćmi Golcami, bo oni właśnie jutro w muzycznym alfabencie, będzie Paweł, będzie Łukasz, będą przeboje Golec Orkiestra, no i oczywiście mnóstwo historii, wspomnień, anegdot, oni przecież od wielu lat już na scenie, więc z pewnością będzie o czym opowiadać. Zapraszam, zaplanujcie sobie czas jutro po 15:00 muzyczny alfabet, a teraz Shaky Stevens.

I Wanna Dance With Somebody to Whitney Houston na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Serdeczne pozdrowienia dla mojej cioci Renaty, która w końcu ma dzień wolny dla siebie po opiece nad wnukami. Ciociu, cisza w domu też potrafi być piękna. Marta przysłała takiego SMS-a. Nie ma jak to babcia, która zawsze jest pod ręką i kiedy trzeba, wnukami się zaopiekuje i myślę, że to też duża radość dla każdej babci. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego od Radia Plus. Życzenia fajnego wieczoru. Zachęcam oczywiście, żeby go spędzić z nami. 691-141-141. Ja myślę, że na jeszcze tak 2-3 SMS-y po 19.

0: 19 będzie czas, a za chwilę Marcin Rodzynek.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Jesień. Czas zadumy i wspominania tych, którzy odeszli. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. U nas już teraz znajdziesz duży wybór zniczy i wiązanek. Nie zwlekaj na ostatnią chwilę. Zrób spokojne zakupy. Wybierz najpiękniejsze wiązanki oraz znicze. Wszystko jak zawsze w atrakcyjnych cenach. Sklepy PSB Mrówka. Gorzów, Jenin i Witnica. Bo warto pamiętać.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

przed momentem minęła 19. W tej godzinie na antenie Radia Plus mnóstwo świetnych przebojów. Zaśpiewają John Travolta i Olivia Newton-John. Będzie Tina Turner, będzie również Seweryn Krajewski, a zaczynamy od piosenki Eltona Johna.

0: czekasz na tę jedną chwilę. To Seweryn Krajewski na antenie Radia Plus, jeden z najpiękniejszych polskich utworów o miłości. Pozdrawiam mojego tatę Andrzeja, który wyrusza w rejs. Nie będzie go pół roku. Będę tęsknić, tatusiu, całusy. Magda wysłała takiego SMS-a. Tata marynarz. No to jest trudna praca. Pozdrawiam serdecznie. Panie Andrzeju, imienniku mój, myślę sobie, że gdzieś tam daleko też będzie można sobie włączyć Radio Plus przez internet i posłuchać i trochę poczuć się tak jak w domu. Wszystkiego dobrego. Za chwilę jeszcze, no myślę, że dwa SMS się pojawią, ale wcześniej będzie Jodasę oraz formacja Mike and the Mechanics.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.

To Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która już jutro będzie świętować swoje 25. urodziny. Magdo, kocham cię bardzo, bardzo mocno. Jesteś moją idolką. Kasia przysłała takiego SMS-a. Kłaniam się, Magdo, wszystkiego najlepszego. No to też odpowiedzialność być idolką dla młodszej siostry. Jeszcze jeden SMS. Pozdrawiam moją żonę Agnieszkę. Kochanie, cudowności ci życzę. Wielu chwil bez smutku i dużo dni radości. Michał tak pięknie napisał. Michale, bardzo dziękuję. Pozdrawiam również twoją żonę. I to był ostatni SMS. Teraz Madonna i La Isla Bonita, a później będzie Cyndi Lauper.

0: bardzo taki nostalgiczny, wzruszający utwór Johna Lennona, Woman. Piosenka idealnie pasująca do takich jesiennych klimatów, bo jesień to może mieć dobre strony. Taka zabawa jest u nas przez cały październik, dobre strony jesieni i czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie, za co lubicie jesień. Wszystkie szczegóły konkursu na stronie radioplus.pl, a szansa na nagrody już w poniedziałek. Za chwilę będzie Bajmy, później Bananarama, a po 20 startuje prywatka Marka Środzkiego.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Zamiast jesienią chodzić jak struty, kup sobie nowe buty. Wyprzedaż skórzanego obuwia jesiennego i zimowego. Od 1 października, od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. A w sobotę od 10 do 14. Kiermasz obuwia skórzanego. Gorzów Wielkopolski, Pocztowa 3.
6: Po reklamie.

0: Za 3 minuty 20. Już za chwilę startuje prywatka Marka Sierockiego. Gramofony są, płyty są, wszystko będzie miksowane i tak będzie można bawić się przez wiele godzin, więc zapraszam, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy prywatkę. Na dobry początek trio Scotch i Take Me Up, potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Kylie Minogue w piosence Got To Be Certain.

To był słynny przebój skomponowany przez Giorgio Morodera. Piosenka I Feel Love śpiewała Donna Summer. A już za chwilę Andy Williams, jego największy hit Can't Take My Eyes Off You. Będzie też Michael Bublé i Sway, a także formacja Chico and the Gypsy w dwóch piosenkach. Bamboleo i Volare.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Trio Gibson Brothers utworem Mariana zakończyło ten mix, a już za chwilę w stylu Italo Disco, Radio Di Luna, Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także tako w piosence Putin on the Ritz.

Taco i Putin Driz, teraz już Valerie Dore, Lancelot, także formacja Magazine 60 i Kenosa, będzie też zespół Italian Boys i Forever Lovers.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a za chwilę zrobi nam się rock'n'rollowo. Alvin Stardust i Pretend, potem Coast to Coast i Do the Huckleback, będzie też Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King.

Kenny Loggins i tytułowa piosenka z filmu Footloose. Przed nami amerykański duet Daryl Hall, John Oates i Man Eater. Potem trio Pointer Sisters i I'm So Excited.

Za nami trio Pointer Sisters, I'm So Excited, a przed nami już za chwilę Fleetwood Mac w nagraniu Everywhere, potem Chris Rea on the Beach, a także Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

Śpiewała Danita Tikaram, teraz amerykańska grupa Cockrobin, The Promise You Made. Potem The Police, Every Breath You Take, a także Shade w piosence Smooth Operator. If I lay-

To była Shade, a teraz nasza wokalistka Basia Trzeczelewska i Cruising for Bruising. Będzie też zespół Classic Snufo i Never Never Comes, a także Brian Ferry w utworze Don't Stop the Dance.

Perry utworem Don't Stop the Dance zakończył ten mix. Już za chwilę Cliff Richard w piosence Dreaming, potem będzie Robin Gibb i Juliet, a także Samantha Fox w nagraniu I Only Want to Be With You.

Samantha Fox wykonała przebój, który w oryginale śpiewała Dusty Springfield. To piosenka I Only Want To Be With You. Przed nami Giorgio Moroder i Philip Oakey i piosenka z filmu Electric Dreams. Utwór nosi tytuł Together in Electric Dreams. Będzie też kanadyjski duet Transex i Living On Dream.

Za nami kanadyjski duet Transexa, przed nami brytyjski duet Dollar i Mirror Mirror. Potem grupa Blondie, Atomic, a także Pointer Sisters i Jump.

To było trio Pointer Sisters i Jump, a już za chwilę grupa Shalamar i I Can Make You Feel Good. Będzie też Nick Kershaw w piosence White Boy, a także grupa Was Not Was w nagraniu Walk the Dinosaur.

To był zespół What Not Was, a przed nami M.A.R.S. i Papam de Valon, kultowy hit dyskotek z lat 80. Potem L.A. Mix i Check This Out, a także Harold Faltermeyer i Axel F.

Harold Faltermeyer jest słynny temat z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Przed nami grupa Cold Cut i Doctor in This House. Będzie też formacja S-Express i Superfly Gun. Nasty.

zespół S-Express i Superfly Guy, a przed nami Paul Harcast i utwór, którym debiutował. Ten utwór to 19. Potem Taffy, I Love My Radio i na koniec tego miksu Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.